Na mi kasa radi nye bi mamia Anasye na mi aye bonia aye fu Isu senye radi adumwa Naka meni magwasyo Nasu sadye li panina wogu